0: Dobra muzyka.
1: Dobra muzyka.
2: Morje, sonce in velika veselja. Ker to je Radio Velenje.